0: Vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la